teraz kar vese ke tu aye no minute na don ta tu kuma kras to ne vili ze tu zawa mbombali pavili zawa mbombali makura tu gwaneni mati mbudi ano kwa kwetu ni mauro stento za letu.

akalire wa wavo amukwaliro walikuto kapinga babi monanka byo ebinyana binche binye twabi dimbura shikapi bina wapa ngoli veta yakara nali popero wake uno murwana kutwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara mulitwara

Ihi, ilikuwa mwole mustaura. Ili utaugenda nario mpito za zekruka. Uzenimu, ipo tukambekiko, tulipeko magano. Omtua kugoza stuwa setu nukutarulasi. Ingi ina tukaruga nako wa tungi momo nkara pamu. Ikarasi kwa kusingo kusinga eduwa, ndi oyo nukusinga mbaskora, ndi moto nukusinga. Mungu ninga si, nkenye ogu aruganekoru haru ndi mokuka tulisa po, kukareta po, mapopero, safety, mostaura. Uzenimo, pito za zegruka, kukutoni na kono kodido ma studio, eutantazime ntazime mbali ntano ntano, ntazime mbali ntatu, 0-6-2-5-6-2-3. Ndi kukutoni na kiutantatu zimwe zimwe, ni ntambali ntambali, ntantatu ntantatu, 0-8-1-4-7-7-8. Mpito zina zegruka, aye, kwa kupitira kwa nongo didomo studio, ipo tulipeko magano, tulikora ngede, moku didilikasi, epo pero liangke nyimtu monzira, ipo likare lia wapere, ndi lia sikiliremo, moka ningasi, kapsi tukazumbane sino mwenye dononzi, tukagwane maurema gomanzi, ntani noka zumbane sahena simpe mamona getu. Ozombaskora, nalio emona lioge. Etua, emona lioge, morwa omwali randa, aye, kwa randa noimariwa ya nyamoge. Uzenimo, ipo tulipeko magano, nene tupu, omu tuwa kulipako. Makora ngedo nukutarura ezoko meho mokareta po ma popero go mo nonzira.